0: to you.
1: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
2: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.